0: dana deshe chi sabyon dun yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na chonan la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na longchen je yingsan dar pepton.
1: Dani, chela banyam je chowa sabashe jinsi.